Ego, insasira ya yura ewa gyorobere zemo na Airtel Money. Kuruga hakusasura msoro, enda gamuntu, laisesa biznesi. Kuhika faini ze motoka, oba ikintikio na ikio kuetanga kusasura. Kikule na wangu, owe gendeleza, kani mungeri e kukwangira. Kusa my Airtel app, oba, megasta, emu, manana, itano, msanju, hash. Osasura msalizo vyawe, ewa yura e, mwangu. Airtel Money ne kura wangu, ne yasigika, kandi teine nsaru. Airtel Money ne hundira mateka ga Bank of Uganda, amateka ne biragiro ne hundirwa.